Ili radio. Dobro jutro, mini program. Sponsor Irko. Boje je od polovere.